0: Niembeta Guasami Kelvin Mugendi, Kana SK Mare Mare, Mende Gindosia Mare Mare, Runyenjas, Nani Mwenduka Memeka Awe Mwaru 93.0, Ngaia Kalahanime.
1: Ive vinya na wewe mwivoko daria rwimbo ndumari
2: kwino ndudieta ukuroge senje muturere waku ngituno witikire ngai na ngwira kwa muthenye muthikiri wakwa ngakwira atiriri ate bindiri waturania na ngai kwina maundu maktaga korome kire mambere yaku bindiri wagendania na ngai kwina maundu tumeke vangaga muturere waku kethagira ndurathirwe ni tumaundu tonini tonini tondu kwina undu ngai aragirie gwika muturere waku mara marakure moka mwira mara marakinya vandu maga kuva stress ukamukaira tondu kene ngai na niwe gusaga ukamwira mwathani avatigagi urugamire nanie avatigagi utwaranire nawe nanie avatigagi umbite kire tondu ni na wengi wakumbiteka na ngai wetu tondu ni ngai wicuragia mavoya tondu ni ngai ukaga wana vendira we rimare ni ngai ukaga vendira we weruri akegwe voya ryaku muthikiri wako ni twithomithia kuvoyaga ni twithomithia gwikagira kwi ngai ni twithomithia kwaranagiria na ngai ndurabatara kindu kinene urabatara witikyo munini tu ukora ati nuretikia kwi na ngai uturaga moyo ukora ati nuretikia muthenya to omunthe ati kwi na vandu ningitengera makirurure kwi na vandu ningingaria wanokira gwa murimu ucio ti uvora wanokira gwa murimu ucio nogukuthiria wanokira gwa enuka mucio karorerwe bwa kinyanu ndwe na ndawa ninde ngwira muthenya omunthe kwi na ngai ukaga vindio twi mwiso kwi na ngai ukinyaga kavinda karia tutu wakinya mudhia
1: walikia kweva vinya na mwivoko ndari ya rwimbo ndumari avamitambori ya Wimwaro FM.